Witamy Sachle łasieny Okrągły pony Wer na wytwale Kary kamiechu Kary kałuchę Ksa ta wynachę Leksa dwa cie Mita gaurecche Cremli tałware Misli watare Ze alapare Tlebi dałtwale Azri gałtwale Cpani dałli Schwasat placu Cera momenta Gzebi dałchate Chma amowide Rytmi dałtwale Ertywitam Sachli wasie Okrowie bony Wertawi twale Kary kamiechu Kary kałuchu Zadały nach Leksa dworcu Zadały nach Leksa dworcu Mita gaurecche Cremli tałware

Zawsze z tej tabzy rumet zapychamit. Mieczami piekrepy, tackie chypi dam dżira. Rumdzir de pisać, o elit zamit. Sien ma saule rogur cwalu pedis cera. Te cera sien ze dawas rule paciwer. Taki cwyszyn z chymal ze rumeli czem tu iskacir. Czemit zramle wiesz tu zmit harira sapire. Czueni od snepiska te serczynat mem ze czał cir. Terci sieni twale pija, kwala ze sut. Terci czem sul sieni, się chyba und. Terci irci zmrepi mi tamy uszynat. Terci ik na bertwane tis pikrypsi se wuszwilat. Chtebi martomeram tenekantijac. Czem tam pańże

To jest mega mój dary w zdaktchą. Nowe dory gołda kalips. No to musiałem. Hej, drugi szyk ładus.